Jungre jako diplna a bajstengra atsko ka puto chindanika yungre dia go 88.9 FM.